0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
4: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
5: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
6: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
7: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
8: Nasze polskie, szachownica.
9: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty. Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
10: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
0: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
10: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
0: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
11: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
12: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
11: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
12: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
11: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
4: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
14: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
13: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
15: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
16: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
17: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
17: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
18: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
19: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Vox.

0: Rock FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
3: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni, to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
6: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
6: Czasami
5: wiesz,
6: tak.
5: To już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę.
3: Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
2: Abyś pojechał w inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
1: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Według niemieckiego Urzędu Statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
5: Co tu robicie? Pracujecie?
4: Nie.
2: No. Każdy pracuje z nas.
5: No. Ale czyli co, jakaś, tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
2: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozem, bo część się tam do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfę. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopy, no zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
5: Tak, ale ile można tak? Tak jak się pójdzie,
7: nie,
5: powiedzmy...
7: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
5: 1500 euro.
7: Nie satysfakcjonowało mnie to.
5: No, no to są takie...
7: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
5: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
2: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
7: Aha. Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. Ze względu na dzieci
2: jest niebezpiecznie
7: bardzo.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tu nie wiesz, nie masz tej pewności.
5: Ale
2: to jest właśnie problem.
5: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
2: Byś pojawił inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
7: To znaczy, ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko ale jest, jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
2: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz...
7: Jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie. Ale...
2: W Berlinie pewnie chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
7: Jest problem ciemno. Z służbą zdrowia.
2: O, dokładnie.
7: No, to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
5: No ale to w Polsce też mamy problem ze służbą zdrowia.
7: To jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce pojechałam, poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
5: Jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest co? Myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
7: To na wysokim poziomie.
2: Nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... No co? Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przez paragach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie przy tym. Mhm. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro, tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma, powiedzmy, 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
1: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce, można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Zostaje pani, czy wraca?
3: Zostaje.
5: I co tu pani będzie robić?
3: No, pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Podżdamie, jestem w Podżdamie.
5: Ile lat?
3: Na stałe już od 2013.
5: I co, można tutaj, wie pan?
3: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć.
5: Ile pani zarabia? Ile to można tak? W takiej normalnej pracy ile można zarabiać?
3: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fix costy. Nie, mieszkanie plus bilety plus wszystko, ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
5: Czyli jednak...
3: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
5: No tak.
3: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej. Śmieszne, ale po prostu to jest... Tak w tej samej cenie w Polsce, co tu. Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie. Na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
5: Ale to...
3: Ja pracowałam, mieszkałam w Dolnośląskim, w okolicach Kłodzka. Musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej we wtedy.
5: No to ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
3: i... Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
5: A ile pani płaci za mieszkanie?
3: 608.
5: 608 euro.
3: Pocztami.
5: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
3: W sklepie.
5: W sklepie po prostu.
3: Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują nowej pracy w Polsce. Ale można wysyłać bez końca.
5: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
3: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii. U mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
5: A jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi?
3: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
1: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę. Przykład jakiejś tam łazienki, tak, w Polsce, bo akurat z tym miałam doświadczenie. No to malutka łazieneczka, przychodzi fachowiec i on chce 18 tysięcy za zrobienie płytek, tak?
5: W Polsce.
4: W Polsce. A tutaj płytkarz pracuje i ma 15 euro na godzinę, no.
5: Czyli jak robić łazienkę, to w Berlinie lepiej.
4: To w Berlinie, tak. To nie w Polsce. To nie w Polsce. To wszystko, co się dzieje teraz w Niemczech tutaj, tak? W Polsce jest wszystko nowe, nie ma tylu tych uchodźców różnych, no jest niebezpiecznie. Kiedyś ja tu jestem 20 lat, nigdy nie słyszałam na początku, żeby takie było, wie pan, strzelanina na ulicy czy coś takiego, to w ogóle było takie, a teraz to jest, codziennie się czyta. gazetach. Ludzie się po prostu boją, nie? Boją się chodzić wieczorami. Nie wiem, no. Jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane. W tych ubanach jest, no, masakra.
5: To co się stało z tymi Niemcami?
4: No, Niemcy się zatrzymały. 30 lat temu się zatrzymali. Nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały. I u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty. Tutaj tego nie ma.
5: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
4: Tak,
5: tam nie... jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
4: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Mm-hmm. Dla LGBT też. Mm-hmm. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie, takie.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Wracam, jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
8: 32 lata to jest.
5: 32 lata. No to jak pan tu przyjeżdżał, to to były zupełnie dwa inne światy.
8: Oczywiście, jeszcze burdę.
5: To no jak pan tak obserwuje, porównuje...
8: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności.
5: No ale tutaj też wie pan już...
8: Też nie wesoło.
5: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
8: Ja, wybory decydują o wszystkim.
5: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
8: No wszystko jest łatwiej, no. Się ma emeryturę, to można żyć.
5: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
8: Około 1000, 1200.
5: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
8: Tak, tak, zupełnie. Żona zresztą też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
5: Ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
8: Tak, nie, płacimy. Nite. 850 euro.
5: No, czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
8: No, tak.
5: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
8: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
5: W Polsce?
8: No. Żadnej perspektywy.
5: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach. I
8: no jest, nie tak, jest, choć trzeba mieć pieniążki.
5: Do zobaczenia.
1: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
5: A to co wy tu robicie w Berlinie?
9: Przyjechaliśmy odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkają. Rodziną się młodszy syn i byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
6: Spontaniczna.
9: No, wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to, wiesz, miałem ludzi pod sobą.
5: Co robiłeś?
9: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
5: To ile można zarobić, wiesz, tutaj, na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
9: Nie, no to jak to przeliczysz, oczywiście, wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
6: Ile? 1200 euro, to? Sam czynsz, po prostu tego jeszcze dochodziło opłaty.
9: No, więc to już jest dużo, jak to zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie do tego życie, to, no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, 10-11, no to, nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
5: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście, tak. Jak to było?
6: Ja chyba poznaję Polskę na nowo, naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
6: Czasami
5: wiesz,
6: tak, nie, tak, tak.
5: Wiesz, ja to już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę, nie, to jest nie, prawda, nie. Gdzie w Polsce faks już dawno minął.
10: Wasze germański, pałuczki.
6: Ale to jest Polska.
9: Polska się poprawia, no nie oszukujmy tak. się, to widać gołym okiem.
6: Rozwija się bardzo.
9: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się tam, zmieniają.
5: Tam, to też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
9: No, ale no to że to zacofanie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech ze wszystkich, wiesz. To jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślisz, wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin.
6: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekamy w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Mgliwice też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam i też jest naprawdę kolorowo. Śląsk już nie jest taki szary, jak był kiedyś. I też jest naprawdę fajnie. Mówię, no ja jeszcze tęsknię, ale jednak Polska to Polska, tak? Natomiast w Niemczech też mamy jeszcze kontakty, więc w razie W zawsze możemy wrócić tutaj.
9: Nie paliliśmy mostu.
6: Tak, tak, bo... ani tu, ani tu, więc...
5: Nie mieliście takich obaw właśnie, na przykład, wiesz, teraz kwestia tej Ukrainy, gdzieś tam Putin znowu coś...
6: Znaczy tak, w Polsce straszą Ukrainą i Putinem i Rosją, w Niemczech straszą tutaj uchodźcami, także wszędzie straszą.
9: Media bardziej tak.
5: Jest taka obawa, że ktoś się tu zjawi, nie? I może coś się na przykład odwalić, nie? Jakąś tam, nie wiem, bombę z pistoletem, bo ostatnim czasem dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
9: W Polsce nie ma takiego poczucia,
5: no nie? Ma, nie? Jest... Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet przy tym, w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
9: W Polsce, tak? W Polsce.
5: A tu już... A tutaj są takie właśnie, no duże jest nie, narkotyki tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy...
9: No, AfD, tak?
5: Tak, tak. To tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? Ono takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
1: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
5: Do Polski?
1: Tak.
11: Może inna mentalność tam,
5: znaczy,
11: nie?
5: Znaczy, na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym, bo cały czas jakiś mam, zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i... No i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
1: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
11: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie, na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
5: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
11: Tutaj? 35 tak. euro do 40.
5: 35 do 40, a w Polsce?
11: No myślę, że tak 200 spokojnie.
5: No. Dlaczego tak?
11: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem. Nie? Jest dużo salonów, którzy...
5: Aj, dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już usiadnie, rozwija... No właśnie, że się cofam, tak. Tak, no.
11: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam, o wszystko, co było fajne, zwoził do Polski. I to robiło takie wow. Czy to były słodycze, czy to było cokolwiek, jakieś rzeczy do szkoły, naprawdę to robiło wielkie wow. Dzisiaj ja większość rzeczy jej do szkoły przewożę z Polski i to robi tak naprawdę bardzo duże wrażenie. Czy ubiór, czy ciuchy, cokolwiek. To się bardzo dużo uwsteczniło, tak mi się wydaje, nie?
5: No tak, tak dalej pójdzie, to wiesz, że teraz Niemcy będą do Polski przyjeżdżać.
11: Nie przyjeżdżają, tankować paliwo.
5: Nie, ogólnie chcemy wrócić do Polski, bo wiemy, że tam będzie też dobrze i poukładamy sobie.
11: Nadzieję.
5: Dwa lata i
9: na taki mamy plan.
5: Jesteś.
9: Dwa latka i chcemy uciekać do Polski.
1: No i to tyle dziś. Za tydzień będzie kolejny odcinek, co ludzie powiedzą z Berlina, no ale odwiedzimy kilka takich trochę bardziej mrocznych miejsc, między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Tam też poszukamy Polaków. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Gwałtowne burze w Wielkopolsce, silny wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa. Kierowcy, zróbcie głośniej, są spore utrudnienia na trasie w Kujawsko-Pomorskim. To po wypadku, za chwilę też Małopolska, znów wyjedzie tam pociąg retro. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Ponad 300 interwencji strażaków to w Wielkopolsce. Przeszły tam gwałtowne burze, głównie w powiecie gnieźnieńskim. Tam służby wyjeżdżały ponad 50 razy. Zabezpieczano uszkodzone budynki, a także usuwano powalone drzewa. W miejscowości Kłecko wiatr zerwał dach z przybudówki domu, a także ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny. Nikt nie ucierpiał. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskim. W Górsku czołowo zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Trasa jest teraz nieprzejezdna. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgią i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
1: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenie odnotowano w Brandenburgii i na Drenii północnej Westfalii.
0: O czym donosił Mateusz Gołębiewski. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań. A sama organizacja apelują o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. Więcej Olek Ruszkowski.
2: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy. Mocy domowej.
3: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało powiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
2: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
0: Według danych policji w 2025 w tym roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie między innymi w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
4: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
0: Pierwszy kurs rusza już dzisiaj.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Weekend zapowiada się dość chłodno, wietrznie i deszczowo. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 kresek. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 kresek na Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Macchiato.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Co się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
0: Reklama.
9: Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody, ponad 300 strażackich interwencji w Wielkopolsce to po burzach. Prokuratura bada przyczynę śmierci, poszukiwany operator filmowy nie żyje. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej, kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Za nami bardzo wietrzne i niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 1150 razy. Najczęściej byli wzywani w zachodnich regionach województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczenia uszkodzonych obiektów i dachów. Najgorzej było w Wielkopolsce, tam w sumie ponad 300 interwencji.
10: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc 2 kominy.
9: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Błóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek.
11: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
9: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. Poszukiwania trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
12: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w cieśninie Ormus.
13: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
12: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmie to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
14: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
15: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy udział od małego dziecka po starszą osobę.
16: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzi.
0: dochodzimy do takiej miejscowości Egipt.
15: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę w bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
0: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, no wszystko jest tam.
15: Palmy.
14: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę.
0: No, dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
9: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona ryba, gruchówka i potańcówka.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie deszczowo, a na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 23 kresek na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą w niektórych miejscach pokazać nawet 30 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sobota, godzina 10 na naszych radiowych zegarach, ale co ważne, to pierwsza powakacyjna sobota w powakacyjnym weekendzie, który, umówmy się, no właśnie, jaki on jest, dajcie mi znać, bo już na dzień dobry chciałbym wiedzieć, co u was. Tymczasem mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Pierwszy powakacyjny weekend, człowiek chciałby odpocząć, a tutaj już proszę bardzo, z samego rana każą mu pracować, pisze do mnie między innymi Andrzej. Jak to mówi klasyk? Andrzeju, spokojnie, nie denerwuj się, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Vox FM jest z wami, pamiętajcie, i cały czas gra dla was w rytmie hitów.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to być może warto na niego zagłosować w naszej bestliście. Alan Walker, Ava Max i Fate. A propos bestlisty, to tam znajdziecie swoich ulubieńców, swoich faworytów. Oni cały czas liczą na wasze głosy. Voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam was odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.

Ja w pierwszy powakacyjny weekend miałem odpoczywać, ale żona stwierdziła, że odpoczynku nie będzie, lepsze będzie zrobienie remontu łazienki. Pisze do mnie Artur. Artur, pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, co czujesz, nawet nie chcę wiedzieć, ale mocno trzymam za ciebie kciuki.

0: Przyjemnie to gra, co? I to jeszcze jak Gunter and the Sunshine Girls w Vox FM. A za kilka chwil godzina 11:00 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale u was być może to czas na, ja wiem, drugą kawę? Albo drugie śniadanie? No chyba, że ktoś przed momentem dopiero wstał. Tym mówimy serdeczne dzień dobry.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Szokujące zeznania i poważne oskarżenia. Premier zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto, a dziennikarze ujawnili powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Nie ma zawieszenia broni. Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem i o tym powiemy na koniec. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do tej wczorajszej gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie nie zdołał tego zrobić. Przy Wiejskiej był Mateusz Chłystun.
15: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenia na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
16: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
15: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
17: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
15: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
14: A jak ujawniły Wirtualna Polska i TVN24, w aferze Zonda Krypto jedną z dużych ról odegrał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podają dziennikarze, zwrócił się do szefa giełdy z prośbą o pieniądze. Fundacja Ziobry miała otrzymać 450 tysięcy złotych. Polityk miał też doskonale wiedzieć o zagrożeniach związanych z kryptogiełdą, bo był ostrzegany przez funkcjonariusza CBA. Pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni na froncie, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińskie media, powołując się na własne źródła, informowały, że ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych w związku z wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, a następnie w Kijowie. Cisza na froncie miała obowiązywać do północy 8 września. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, walki jednak trwają, ponieważ Rosja kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Rosji o wstrzymanie przynajmniej ataków z powietrza na czas wizyty amerykańskich wysłanników.
18: Z naszego boku
14: nie będzie żadnych ataków powietrznych z naszej strony, a Rosja musi to odzwierciedlić, zapewniając ciszę i brak ataków powietrznych na czas potrzebny do przeprowadzenia negocjacji i rozwiązania kwestii logistycznych związanych z amerykańską wizytą. Jednak od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Uderzenia odnotowano m.in. w obwodach kijowskim, dniepropetrowskim i połtawskim. Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Wracamy do kraju. Mieszkańcy kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
1: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i do opracowania.
14: Mówił radny Adam Radziwiłowicz po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach. Wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem w grobie pod Żurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik ze zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
6: Początkowo ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogły być też tam zęby ludzkie.
14: Kości i zęby teraz trafią do laboratoriów. Wyniki poznamy na przełomie roku. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 kresek na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
7: Jedenasta na naszych radiowych zegarach to kolejna wspólnie spędzona godzina, ale też pytanie, które cały czas jest myślą przewodnią dzisiejszego naszego spotkania. Jak tam spędzacie pierwszy powakacyjny weekend? Dajcie znać 609 869 869. Czekam na wasze wiadomości.

Leżak, odpoczynek i błogie lenistwo. To mój plan na ten weekend, pisze do mnie Łukasz. Bardzo dobrze, no fajnie. Dobrze, że są takie osoby, które mogą odpocząć, prawda? Super. Nie to, że im zazdrościmy, absolutnie, wcale. Nie, nie no, nie ma czego nawet. Nie, absolutnie.

kto odpoczywa, ten odpoczywa. Ja dzisiaj od rana w kuchni, pisze Beata, bo wieczorem wpadają znajomi i mamy małą potańcówkę. Proszę bardzo, no i fajnie, to jest super, tylko jest jeden bardzo duży problem. Dlaczego tam nie ma ekipy woksowej? Beata, to się musi zmienić.

0: Дякса. До самого ходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: А зараз в RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.

0: Sikafli.pl. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

Gordo i Loco Loco dla wszystkich pozytywnie zakręconych. A propos pozytywów, to jeszcze w tej godzinie prawdziwy klasyk, obok którego nie można przejść obojętnie. Abba Gimme Gimme Gimme. No, uwaga, trzeba zrobić głośniej. A wcześniej My Candice Everline One Night in Ibiza.

0: J-Ho albo Hey-Ho. To jak kto tam woli, niech sobie tak śpiewa. Za kilka chwil 12, czyli południe. Być może to czas obiadowy u kogoś z was. Jeśli tak, życzymy smacznego. U nas to czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te ze świata. Również wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.
21: Wichury i ulewy, ponad 1000 strażackich interwencji za nami, niebezpieczna pogoda, zwłaszcza na zachodzie kraju. Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska. Jutro mogą tam lądować amerykańscy negocjatorzy. Tym razem dziady rusza narodowe czytanie z parą prezydencką. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Od wczoraj przeszło 1300 interwencji strażaków, to przez silny wiatr i intensywne opady deszczu w praktycznie całym kraju. Najgorsza sytuacja była jednak w zachodniej części Polski.
22: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
21: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodaje, na szczęście nikt nie został ranny.
22: W większości interwencji to dotyczy usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatru łomów ze szlaków komunikacyjnych, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również zabezpieczania uszkodzonych obiektów i pokryć dachowych w budynkach.
21: To nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś w centralnej i północnej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Moskwa najpierw odmówiła zawieszenia broni, a teraz wysyła jasny sygnał przed rozmowami pokojowymi. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. Te dawno nie były celami ataków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości. To była celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania na tych lotniskach negocjatorów z USA. Prawdopodobnie dzisiaj Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, będą w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Zełenski zapowiedział, że po ich wizycie Ukraina odpowie na działania Rosjan. Wcześniej Moskwa odmówiła zawieszenia broni, co na czas wizyty Witkoffa i Kushnera proponował Kijów. Utrudnienia na A4 w Opolskiem. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana w rejonie węzła Brzeg. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
13: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
21: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
14: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
21: Sprawę bada policja. Właśnie teraz rusza finał Narodowego Czytania Dziadów. W wydarzeniu na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie weźmie udział para prezydencka. Do wspólnej lektury zaprosiła mieszkańców m.in. Opoczyńska Biblioteka.
20: Oto obchodzimy dziady.
23: Kocham takie spotkanie, bo to jest taki powrót do tych lat szkolnych, tych lektur.
24: Ja jestem już w piątej czy w szóstej edycji. I przed każdym występem mam stres. Słuchając osoby, która czyta, zamknę oczy i widzę to.
25: Widzę cały świat. Ja już widzę, jak się zacznie, jak się skończy.
26: Dokąd wszystkich książek nie przeczytamy naszych poetów. To powinno być organizowane takie coś.
21: Narodowe czytanie organizowane jest od 15 lat. W poprzednich edycjach czytano m.in. pana Tadeusza Lalkę i Nad Niemnem. Weekend będzie dość chłodny, do tego wietrzny i deszczowy. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 stopni. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
0: Godzina 12 i sobota to zawsze dziwne połączenie, bo być może ktoś dopiero je śniadanie, być może ktoś robi obiad, być może ktoś jest na zakupach, a być może ktoś jeszcze śpi. Nieważne co robicie i nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. Jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to spokojnie, Vox FM bawi i uczy. Prokrastynacja to odkładanie mniej lub bardziej ważnych rzeczy na później. No więc nie odkładajcie dzisiaj. Przynajmniej dzisiaj, dobra? Dzisiaj zróbcie wyjątek.

0: Utwór, który bardzo, ale to bardzo wam się podoba i to chociażby pokazuje nasza best lista. Digi Digi, tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów. To brzmi trochę jak takie łaskotanie, prawda? No można połaskotać na przykład swoje ego, ale o łaskotaniu i ego kiedy indziej pogadamy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

Gdy ta pani zaczynała swoją karierę, wielu doszukiwało się polskich korzeni, bo ktoś stwierdził, że faktycznie takowe może posiadać. Później się okazało, że nic wspólnego z Polską nie ma. Lady Gaga i Bad Romance w Vox FM w rytmie hitów. Zostańcie z nami, bo hitów nie zabraknie. Kaoma Lambada jeszcze w tej godzinie.

0: Jak się słyszy ten hicior, to nogi same rwą się do tańca, ale nie ma się co dziwić, to w końcu Jennifer Lopez i chyba, no, jeden z jej największych przebojów, Let's Get Loud w Vox FM. Za kilka chwil 13, to czas najświeższych wiadomości.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
11: Specjalni wysłannicy już w Moskwie, doradcy Donalda Trumpa, mają negocjować pokój. Jego fundacja otrzymała prawie 500 000, ale on sam zapewnia, że nigdy nie rozmawiał z kralem. Zbigniew Ziobro reaguje na zarzuty w aferze Zonda Krypto, a za chwilę też marsjańskie łaziki, te opanowały Kraków. Posłuchajcie. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Rosja. Wysłannicy prezydenta Trumpa już w Moskwie. Samolot z Jaredem Kushnerem i Steven Witkoffem wylądował na lotnisku Wnukowo, informuje agencja TASS. Na miejscu przywitał ich przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriew. Na miejscu będą rozmawiać o zakończeniu wojny. Z taką samą misją mają jutro przylecieć do Kijowa. Tymczasem prezydent Zełenski poinformował, że Rosjanie zaatakowali w nocy lotniska w Kijowie i Boryspolu. Zdaniem ukraińskiego przywódcy były to celowe działania i reakcja na dyskusję o możliwym locie właśnie tam amerykańskich wysłanników. W rosyjskim ataku na obwód Dniepropetrowski zginęło 5 osób. Zbigniew Ziobro zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się lub telefonicznie rozmawiał z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości przyznał, że jego fundacja otrzymała 450 tysięcy złotych od osoby związanej z firmą. Twierdzi jednak, że pieniądze nie miały związku z żadną korupcyjną propozycją. Ziobro na antenie telewizji Republika odniósł się do słów, które w Sejmie przytoczył Donald Tusk. Premier odczytał fragmenty zeznań, najpewniej właśnie Przemysława Krala, dotyczących afery Zonda Krypto. Miało z nich wynikać, że Ziobro obiecywał po powrocie do władzy zakończenia postępowań dotyczących firmy.
12: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
11: Według zeznań, które przytaczał premier, z ust uznanej publicznie osoby miały paść m.in. obietnice dotyczące ułaskawienia przez Karola Nawrockiego, jeśli ten wygra wybory. Ziobro dodaje, że dwukrotnie odmówił spotkania z Przemysławem Kralem. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dzieci jest zakazane. To niepokojące wyniki raportu Koalicji Organizacji Pozarządowych. A jakakolwiek przemoc rodziców wobec dzieci w Polsce jest zakazana od blisko 16 lat. Renata Średzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi jednak o braku jakichkolwiek kampanii informacyjnych.
13: Szwedzi doszli do bardzo niskiej akceptacji kar fizycznych u siebie. W latach 70. wprowadzili zakaz bicia dzieci. To rząd sponsorował i nakazał każdym opakowaniu mleka, które było w prawie każdym domu pite, była taka informacja, że od tego i tego czasu w naszym kraju nie wolno bić dzieci.
11: Polska nie posiada obecnie kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Ostatni tego typu dokument obowiązywał w naszym kraju do 2012 roku. Trwają prace nad nową strategią, jednak ma ona dotyczyć tylko dzieci od 15 roku życia.
13: Nie wiemy, czemu jest ta cezura 15 roku życia, a nie 18 roku życia, więc niestety możemy mieć sytuację, że zgwałcona 15-latka będzie przesłuchiwana przy sprawcy na sali sądowej i będzie to zależało tylko od uznania i wrażliwości sędziego, a czy dokona przesłuchania w trybie ochronnym, czy jednak potraktuje ją jak dorosłą.
11: Zabicie lub znęcanie się nad dzieckiem w zależności od rodzaju naruszenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej trwają zawody European Rover Challenge. 25 pojazdów z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety.
6: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
11: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania potrwają do jutra. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Kolejna wspólnie spędzona godzina przed nami, godzina 13. I to będzie dobra godzina, bo po pierwsze gramy w rytmie hitów, po drugie wspólnie spędzamy ten czas, a po trzecie po prostu jest weekend. I to chyba jest najlepsze. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Mikel Telo, I So Ciupego. Ja pamiętam, jaki to był hicior, dajcie spokój. Wtedy też każdy pobierał tę piosenkę i ustawiał sobie jako dzwonek w telefonie. Jak dzwonił telefon gdzieś w miejscu publicznym, no to każdy nagle za kieszeń, bo myślał, że to jego. Katy Perry, Hot and Cold, już za chwilę, później Robin Schulz, będzie też Jorgus.

Specjalistka od piosenek, które stają się hitami. Shakira i Waka Waka, czyli hymny Mundialu 2010. Kojarzycie ten Mundial? Ja kojarzę. Wtedy też Niemcy pokonali Brazylię 7-1, a Polska nie zagrała na tym Mundialu.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
4: Reklama.

Mam takie wrażenie, że jeszcze niedawno ten utwór bił się o pierwsze miejsce w naszej bestliście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM. A propos bestlisty, warto tam wchodzić i warto głosować na swoich ulubieńców. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.

0: You can stop the beat, Vox FM. No na pewno tutaj żaden beat się nie zatrzyma i cały czas będziemy dla was grać, tak żeby pobudzić, żeby dodać otuchy i dodać tej pozytywnej energii. Za kilka chwil 14 to czas najświeższych wiadomości, ale po 14 wracamy właśnie do grania. Zostańcie z nami. Vox
1: FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
16: Znów wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Kilka osób jest niegroźnie rannych, od tego zaczniemy. Powalone drzewa i uszkodzone dachy, tylko dziś kilkaset interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Te rodzime i bardziej egzotyczne w Kaliszu można podziwiać wyjątkowe psy i o tym powiemy na koniec. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. W wiadomościach Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów, jak podają węgierskie media. 6 osób zostało lekko rannych. Pojazd wcześniej zatrzymał się na poboczu po tym, jak potrącił przechodzącą przez drogę owcę. Później w autokar uderzyła ciężarówka. W sumie pojazdem podróżowały łącznie 53 osoby, wracały z Chorwacji do Polski. To kolejny już w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem polskich pielgrzymów. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę, 15 i 16 sierpnia, również na Węgrzech zginęło łącznie 12 osób, a 7 zostało ciężko rannych. Ukraina proponowała zawieszenie broni. Rosja odpowiedziała atakiem dronów i to na godzinę przed wizytą amerykańskich polityków. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy Donalda Trumpa, są już w Moskwie, przylecieli na rozmowy pokojowe. Jutro będą w Kijowie i to właśnie z tego powodu Ukraina proponowała chwilowy rozejm. O czym więcej już teraz nasz ukraiński reporter Ołych Biłecki.
17: Kijów przekazał Moskwie propozycję o wstrzymaniu ognia, a ta informacja dotarła do Władimira Putina, zapewnia szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Według Według jego słów propozycja dotyczyła nie tylko zawieszenia broni, ale i wstrzymania działań wojskowych na froncie. Mimo to Rosja nadal atakuje Ukrainę przy użyciu dronów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie celowo zaatakowali lotnisko Żulany w stolicy oraz Boryspil pod Kijowem. Wołodymyr Zełenski związuje te ataki z ewentualną wizytą do Ukrainy specjalnych wysłanników Donalda Trumpa i ich możliwym wylądowaniem na jednym z tych lotnisk. Kijów, Ołech Biłecki.
16: Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkow i Jared Kushner pojechali do Moskwy i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Tylko dziś prawie 420 strażackich interwencji to efekt ostatnich burz i porywistego wiatru. Dużo pracy związanej z usuwaniem skutków niebezpiecznej pogody było w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Blisko 150 razy interweniowały służby w Łódzkiem. Najwięcej zgłoszeń odebrały w samej Łodzi, powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim.
9: Większość z tych interwencji dotyczy usuwania połamanych konarów i gałęzi drzew.
16: Mówił Jędrzej Pawlek ze Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali także 4 przypadki uszkodzenia dachów w powiatach sieradzkim, pabianickim i kutnowskim oraz w Łodzi. Nikt nie został poszkodowany. Jamniki, owczarki, spaniele i wiele innych ras psie piękności prezentują się w Kaliszu. Trwa krajowa wystawa psów rasowych.
10: To jest akita amerykańska. To jest bardzo wymagająca rasa. To jest rasa pierwotna.
18: Chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą. Te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o krywę włosową. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
19: To jest Cavalier Chinch Spaniel. To jest angielski piesek. To jest rasa stworzona z kilku ras. No jest przekochany, to są psy bardzo do dogoterapii, psy o łagodnym charakterze dla dzieci, no można powiedzieć dla każdego, całkowicie oddane właścicielowi.
16: Mówili nam właściciele czworonogów, wystawa potrwa do jutra. I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie i już jest deszczowo. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą pokazać 30 stopni.
0: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach i to nasza dzisiejsza ostatnia wspólnie spędzona godzina. Ale spokojnie, nie ma co płakać, bo w tej godzinie, jak zresztą w każdej, hitów tych muzycznych nie zabraknie. Tymczasem ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Można już teraz zrobić nieco głośniej.

Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Walki z Prokrastynacją i jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to przypominam, to odkładanie ważnych, mniej ważnych, generalnie odkładanie wszystkiego na później. Więc dzisiaj tego nie róbcie, ok? Chociaż jeden dzień, chociaż dzisiaj. Szukajcie takich rzeczy, takich tematów, które jesteście w stanie dzisiaj zrealizować.

Muzyczna świeżynka, na którą można oczywiście głosować. Alan Walker, Ava Max i Fate. A gdzie można głosować? No przede wszystkim w naszej bestliście. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, tam są wasi faworyci, wasi ulubieńcy i oni cały czas, przypominam, czekają na wasze głosy.

0: cena.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: 3,17,40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

Piosenka, do której zawsze miło się wraca. Duke Diamond i Ocean Drive w Vox FM. A za chwilę piosenka o bardzo wdzięcznym tytule. Kami, Arsenium, Meduza, op, op, na, na, na. No, sami przyznacie, wpada w ucho, ale będzie też doktor, doktor Alban. Doktor, który leczy muzyką.

0: Don't Stop, no to oczywiście mogę wam obiecać, że Vox FM na pewno się nie zatrzyma i cały czas będzie grać dla was w rytmie hitów. Tymczasem ode mnie to już wszystko na dziś. Wszystkim oczywiście życzę miłego, spokojnego popołudnia i słyszymy się już jutro. Michał Trawka, miłego.
1: Vox FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Reklama.
12: Rosja wstrzymuje ogień, ale tylko w Kijowie, powodem wizyty amerykańskich negocjatorów. Przed nami niebezpieczne godziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Iga Świątek powalczy o trzecią wygraną w tegorocznym US Open i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Rosja przez najbliższe 3 dni nie będzie przeprowadzać ataków na Kijów, poinformował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Decyzja ma obowiązywać od północy i jest związana z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy. A wcześniej Ukraina zadeklarowała, że na czas wizyty Amerykanów wstrzyma ataki powietrzne na Rosję i apelowała o wzajemne zawieszenie broni. Z wypowiedzi rzecznika Kremla wynika jednak, że Rosja zgodziła się jedynie na czasowe wstrzymanie uderzeń na Kijów. Nie ma mowy o zawieszeniu walk na całym froncie, ani o wstrzymaniu ataków na inne regiony Ukrainy. Prezydent Rosji i naczelny dowódca sił zbrojnych Putin zarządził wstrzymanie ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy. Wynika to z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. Amerykańscy wysłannicy już są w Moskwie, donoszą rosyjskie media. Niebawem mają spotkać się z Władimirem Putinem. Do Kijowa udadzą się jutro. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jest nawet najwyższy stopień alertów. Ten w nocy będzie obowiązywał na zachodnim wybrzeżu.
13: Tam prognozowany jest wiatr z kierunków północno-zachodnich o średniej prędkości do 45 km na godzinę, osiągający w porywach do 85 km na godzinę. Natomiast w strefie nadmorskiej porywy te mogą dochodzić nawet do 90 km na godinę.
12: Mówi nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Do tego przez północną i centralną Polskę przejdą intensywne burze.
13: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
12: Burze od kilku godzin przechodzą już na wybrzeżu. Nielegalny alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zajęty alkohol w celu jego zniszczenia w instalacjach miejskiej spółki. Jak mówi Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich, takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii.
14: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu, a biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
12: Wykorzystanie zarekwirowanego alkoholu może też oznaczać oszczędności dla Skarbu Państwa. W wiadomościach sport Iga Świątek powalczy o trzecią wygraną w tegorocznym US Open rywalką rozstawiona z numerem 26 Czeszka Marii Błuskowa. Stawką tej rywalizacji jest miejsce w 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. Nasza tenisistka dotychczas trzykrotnie mierzyła się z Czeszką i wszystkie te pojedynki wygrała. Początek najwcześniej o 18:30 czasu polskiego. O podobnej porze w drugiej rundzie turnieju deblowego zagrają Maja Chwalińska i Magda Linet. Rywalkami Polek będzie węgiersko-ukraińska para Anna Bodnar i Anelina Kalinina. Rośliny, narzędzia ogrodowe, sprzęt rolniczy, a do tego pokazy zwierząt hodowlanych. W Starym Sączu trwa agropromocja. To największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Na miejscu ponad 300 wystawców.
1: No, pokazanie się.
11: Co pan pokazuje dzisiaj na agropromocji?
1: Polsko-owsegórską odmiany barwnej.
15: To jest bardzo fajna impreza. Dzięki niej mamy możliwość pokazania się szerszej liczbie naszych klientów.
16: Widziałam taki ogromny traktor. I co nas bardzo zainteresowało? Dron rolniczy.
17: Konie, bo sam posiadam dużą stadninę koni. To mnie interesuje.
18: Wszystko ładne, kwiaty, wszystko. My ze Słowacji, co rogie jeżdżymy tutaj.
12: Z uczestnikami i odwiedzającymi agropromocję rozmawiał Michał Rejduch. Wystawa potrwa do jutra. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj i w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem pojawiło się w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co byście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
23: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
24: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
25: Rosyjski ostrzał na Ukrainie. W Polsce alerty RCB otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kilka osób niegroźnie rannych na Węgrzech. Kolejny wypadek polskiego autokaru. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Przed nimi spotkanie z Włoszkami. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z pilnym alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefony wysłano alarm związany z kolejnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W SMS-ach czytamy: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przypomnijmy, Kreml nie zgodził się na zawieszenie broni. Zapowiedział jedynie, że w najbliższych godzinach ataki ominą Kijów. A to dlatego, że jutro mają pojawić się tam amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają negocjować pokój. Obecnie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w prawie całym kraju. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Jak podały węgierskie media, do wypadku doszło na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
1: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
0: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
25: Przypomnijmy, w połowie sierpnia również na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Wtedy też podróżowali nim pielgrzymi wracający z Chorwacji. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Jak prognozuje epetrol.pl, stawki na stacjach we wrześniu nadal będą rosły. Benzyna 95 może kosztować nawet 7,99 zł za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.
2: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
25: Analitycy dodają, że wiele wskazuje na to, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy po wygranej z Holandią. Biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacja Magdalena Jurczyk zapowiada.
3: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
25: A więcej będzie można wywalczyć już dziś podczas półfinałowego spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Ponad 17 tysięcy osób bierze udział w biegach Poland Business Run w Krakowie. W tym roku uczestnicy pomogą osobom po amputacjach i mastektomii. Dzisiaj w programie m.in. wyścig dla dzieci.
15: Jak tam wrażenia z trasy?
18: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
26: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
27: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
25: Jutro powtórka biegu głównego oraz startu dla najmłodszych. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Dzisiaj, a także w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego stopnia, a przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w sumie w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły się za to w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

0: to promocja.
1: Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Duży jazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113593 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły.

0: FM.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
16: Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
24: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM.

0: FM.
1: Reklama.
0: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Tutaj! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: 3, 2, 1. 1. 1. DJ Harris. In the

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
2: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest

Dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

Już teraz przed wami DJ Harris In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.

gra dla was DJ Harris. DJ Harris.